0: yɛ nwie fufuo yɛ asɛm aba na ɛso ɔbɛn wadi fufuo adi adi mprɛne ne mprɛnsa da koro bɛyɛ deɛ ne ɛhwɛ fufuo a akɔdɛ wɔ nwane
1: adoa adwuma sɛ mene fi adwuma ne di me nie fufuo kakra bɛ wɔma deɛ no ɛne wɔtumi twa ma da paa saa asɛ woka nya matere
0: nyinawɔtete
1: wodi kɔ mom na sɛsia deɛ wɔbrɛ to wɔtwa fufuo a ɛwɔ no wɔdurɔ mu pampampampampa na wɔma asiw na wɔti mu aba na wɔ saa dadeɛ na wɔtim fra akɔdɛ ne nyina to atwa meka sɛ yɛ a needful sadaworoma wɔabia ma ne yie paa yɛ a wɔayɛ mbɔɔde fufuo ne mankane fufuo a wɔayɛ ne powder na wɔde agu ada kam kamakamakama yɛ ayɛfrɛ no needful foforɔ a
0: ɛnianu bi na masɔre ba ntele zi kama medi yei o
1: sɛ sɛ bia
0: mamehwɛ ɛbia needful foforɔ a ɛyɛ kama sɛ bɔɔdeɛ fufuo ne mankane fufuo papa bi na woka sɛ twae ɛpɔ sim na ɛdɛ na mɛsɛ woka so ante o sɛ mano mpɛ no wawie na wahyie wo kora papa bi agu so
1: mɛkyerɛ sɛ deɛ ama m'ani koraa gye saa needful foforɔ a ho a ma mekɔtɔ bi koraa baeɛ ne sɛ sɛdeɛ ghanafoɔ si pɔm fufuo no ɛnoa na wɔyɛɛ no o enti sɛ wohwɛ fufuo ɛwɔ no pampampa wɔdurom ne wei no a woho nsusuma bi awom wei nso deɛ bɔɔdeɛ ne mankane fufuo papa bi
0: ɛgya nie ɛne afei na fufuo no afei na wobɛdi paa ne sɛ sɛ deɛ wobɛdi ne sɛnea wofa mɔgyaduro anɔpɛ awia ne anadwo a wokɔ da
1: needful foforɔ a ɛwɔ wo fie a ani gyea nko aa
2: fga agye adwadiɛ nkratoe atom
3: OKFM 101.7.

ɛnkyɛ bia yɛ de fa edi nka no ɛbrɛw ɛno ɛyɛ wonim Ghana nwom yɛ bɔ nwom no wa ne yɛbusa sɛ nwom bɛ nie ne yɛbusa sɛ hɔ na bɔ nwom yi ɛnkyɛ bia aka bɛsɛ sema ɛnwɔtwe na yɛ ba bebie lance na tumi na wafra ba na watra ahwɛ sɛ anyɛ bia wonim Ghana